Da Pita, Pata, Pata, Pata, Felicita. An der Ita, Uta, Ata, Ata, Ata, Felicita. An der Pita, Pota, Pata, Pata, Felicita. Felicita. Don, don, don.